0: O jastwane,
1: to bostwa swira sticzna.
2: Czy pęczka brąpie albrinek, od czarów nie niech sem prewzdyk.
1: O jastwane,
0: o kakosła swira sticzna.
1: Ta ljubi